Otchłani nie ma nogi, nie ma też ogona. Nie ma nogi, nie ma też ogona, leży koło drogi. Leży koło drogi na wznak odwrócona.